0: temperatura 9 grados, humedad 76%.
1: Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Jazz.